Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym.

dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz.

w polskim internecie bardzo pojawia się dużo kłamstw. Oczywiście jest to generowane przez Rosję. Warto zrzucić też na nich bezpośrednią odpowiedzialność za to, co dzieje się też w naszym społeczeństwie, ponieważ głównym celem jest skłócić dwa narody, które ze sobą muszą współpracować, pomimo tego, co się dzieje i to, o czym mówią politycy.

0: wypadku w Ukrainie, robił ty jakiś realny deal, żeby poczaty, czy podążył te pisnisze, pista zawieszenia winy, cały proces odbudowy. I jak dla mnie, popry też o najbliższą taką, skażymy, czasy na tej konferencji, jaka jest duża, skażymy, medialna, to co się będą pokazywać ze sobą masową informacji, wszystko odne, ale drugie i nabagato bardziej ważliwe jest te, jakie będą następki, co naprawdę wda się tam podpisać, co będziemy mieć naprawdę kontrakty, co realno będzie odbywać. I to jest główna problem, czy naprawdę tam będziemy mieć na tej konferencji. Ja, zwyczajnie, ja spodziewałem się, że tak, no bo nie byłoby sensu organizować takiej podii, jakby nie było już konkretnego planu. Ale najpierw właściwie mnie naprawdę nie też skażą polityki, premier ministry czy prezydenty, bo to takoż, tak, to stworzyło atmosferę, jaka, no zaraz skażimy, nie jest najkraszczą już za ostatnie 10 roków, ale na bachato już właściwie mnie też, co naprawdę realno widbudeca, jak idę po realne decyzje, jaki tam mają.
1: Ale pan Дар'юш, якщо подивитися на головну мету конференції, те, про що ви говорите, так, відбудову України, чи не ризикують у ці політичні суперечки просто взяти і відволікти увагу від реальних економічних безпекових питань? Бо зараз усіх цікавить, чи приїде Навроцький і Зеленський на цю конференцію, чи не приїде, чи приїде Урсула фон дер Ляйн. Ну, тобто, все одно всі розмови точаться вокруг політиків, а не навколо цих питань.
2: На головного сенсу, так, про чому вони взагалі там зустрічаються і так, про що вони безпосередньо мають говорити.
0: No, to że na moją думку, na żal, nie można mówić pro ryzyk, pro te, że jest taki ryzyk, że te wydwerne uwagę, ale co już stało, co na żal już stało, tobto wszym, jak się tak podjęty na tej nasz informacyjnej prosty, czy to w Polsce, czy w Ukrainie, to co już dawno stało i już dawno mamy taką sytuację, że no, perystyczno chromadzie napisz ciekawy, co tam w ramkach tej supereczki, a nie też mają odbudować w ramkach całego procesu odbudowy. No, to jest problematyczne i to jest problema zwisno dla Ukrainy, ale to jest także problema dla Polski. Dla budjako innej krainy, bo jak ja już kazał, też robią polityki, co nam stworuje pewną atmosferę. Ona może, bo ty, cała atmosfera może nam sobie proces pokraszczy ty, albo uskładny ty. To w ten moment mamy sytuację, koli atmosfera, koli cały konflikt, jaki mamy, win nam zwisno uskładniuje same atmosferę i cały proces, jaki będzie odbywać. I dużo ważliwe mnie też, że będzie jakby przez najbliższe do kilka tygodni, do kilka miesięcy, bo trzeba rozumieć, że ta supereczka, ona jest ochodni. Ale cały proces odbudowy, to nie będzie do kilka tygodni, to będą roki, to będzie jak minimum 10 roków. I tu trzeba, byłoby dobre oczekiwać dużo wielką odpowiedzialności od polityki z Polski, z Ukrainy, z Europejskiego Sojuszu, żeby mieć na uwadze też, że cały proces będzie długim i on ma być realizowany w naszym wspólnym interesie.
2: А чи можна сказати, пане Дар'юшу, що от саме зустріч в четвер, в п'ятницю представників європейських країн трохи допоможе залагодити те, що відбувається в Польщі? Тобто от вони зосередяться на все ж таки на розмовах, на дипломатії. От сам Дональд Туск каже, що він не дозволить розвинутися у цьому конфлікту ще більше. Тобто вони от все ж таки пробують гасити оці пожежі. Чи оця зустріч, вона допоможе нам? Чи от, на вашу думку, все ж таки буде ще гірше? Бо вибори вже в наступному році.
0: Я дуже сподіваюся,
2: політики можуть використовувати кожну можливу оказію, так, щоб все ж таки на свій бік перетягнути певні теми.
0: Звісно, так, ну, я сподіваюся дуже на те, що насправді це допоможе нам перейти від, як мінімум, частину, tak, pewno polityki, підприємців, jaki zajmują się na praktyce, że tymi temami odbudowy, co nam dopomoże perejty od same tych historycznych dyskusji do bliższych praktycznych dni, jakie będą mieć swoje realne finansowe, ekonomiczne, w dalszym planie także polityczne, ale jakie będą materialne naslidki, żeby można było nad tym zosredytis, bo że można можна було хіба вчора.

0: допомоги, то відшукайте, будь ласка, в соціальних мережах «Польський фонд. Дякую за свободу». Скажи, як красиво це польською звучить.
1: Дякуємо за вольність.
0: Так, і пишіть безпосередньо пану Адаму Завадському. В нього завжди знайдеться для вас якась робота, як я розумію. Дуже вам дякуємо, пане Адаме. Ну, по-перше, за все, що ви робите для України ось вже 4 роки. Ну, і, звісно, за те, що доєдналися до нас в такий ранок. Час.
1: Дякуємо пану багато за розмови, теж за вспарчі і за codzienną працю.
2: Я również dziękuję, ale też apeluję, jeśli mogę, na koniec o to, żeby przyjaciele z Ukrainy wierzyli, że Polska jest po ich stronie, że ta geopolityka, która nas dotyka, to związane jest tylko i wyłącznie z polityką, z tą klasą polityczną, która często na Ukrainie, wiecie doskonale, ale także w Polsce bywa różna. Nie da się też budować i współpracy, i my o tym często też rozmawiamy z naszymi partnerami z Ukrainy bez prawdy historycznej, ale można to zrobić w sposób cywilizowany. Natomiast to, co się teraz dzieje, zwłaszcza w internecie, państwo tutaj jako media mają tutaj bardzo duży wpływ. Warto tonować te nastroje, warto też czytać ze zrozumieniem, co jedna strona do drugiej pisze. Dużo też jest tej rosyjskiej dezinformacji i często jak patrzymy, że ktoś daje komentarz o bieżącej sytuacji i stosunkach polsko-ukraińskich, trzeba sprawdzić, i to są często fejkowe konta i ta dyskusja jest taka często jałowa i bezrefleksyjna. A jeszcze powiem o jednej rzeczy. Przepraszam, że może psuję program. Natomiast też apeluję o to, żeby ta pomoc była przemyślana i zawsze trzeba wiedzieć, co potrzeba chłopcom i dziewczętom. Chociażby ostatnia sprawa z autobusami w Winnicy, dla Winnicy. Ja powiem państwu, że Winnica doskonale sobie bez tych autobusów poradzi, natomiast 128 Brygada, która teraz tworzy szkołę dronów na linii frontu, brakuje jej drewna. I myślę, że bardziej drewno by się przydało tym chłopcom i dziewczętom niż autobusy w Winnicy.
0: Нічого ви не зіпсували, а навпаки, дуже дякуємо вам за вашу позицію, за ці слова, бо ми сьогодні вранці ось з вами, це четверта розмова, ми переважно говорили про підтримку.
1: Так, четверта розмова, дійсно, безпосередньо мовилися о вспарчу, так, о солідарності.
0: І ці ваші слова стали дуже класним фіналом нашої ранкової програми.
1: Так, ладно, пан закінчив теж наш програм апелем, бо, очевидно, кожен głos jest ważny w sprawie, bo inicjatywy są, ale też są po to, żeby je realizować, ale są też po to, żeby inne osoby mówiły swoje stanowisko, swój głos w tej sprawie i może ktoś zainspiruje się właśnie akurat tym podejściem i cała sytuacja się zmieni na jeszcze lepszą. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję serdecznie i jestem do państwa dyspozycji. 3 lipca jedziemy znowu na wschód, więc jeśli będzie potrzeba opowieści wolontariusza, który jest na miejscu, który też widzi potrzeby, który rozmawia z żołnierzami bez cenzury, to jestem do państwa dyspozycji. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za tą pracę dziennikarską.
0: Dziękujemy. Obowiązkowo, tak? Na pewno obowiązkowo zjeżdżamy. Ну, просто нагадаю, що в нас був Адам Завадський, це президент фонду «Дякую за свободу», він журналіст, він громадський активіст, він ініціатор, координатор кампанії «Аптечка для України», він регулярно їздить на фронт українських...
1: Ну, і теж, власне, волонтаріуш, так, який вспірає кампанію, ну, і дійсно, власне, оповідаємо о вспарчу не тільки «Аптечка для України».
0: Прям я зворушена, знаєш, після цієї розмови, от...
1: O to chodzi, żeby rozmowy też wywoływały emocje różne. Ważne, żeby też refleksja pojawiła się w ludziach, bo po to ktoś robi, żeby też inni odczuli to wsparcie, ale żeby też innych zainspirować do działań. Jakie to będą działania? To już oczywiście pozostawiamy do oceny. Słuchaj, my odchodzimy troszkę od takich tematów, znaczy pozostajemy nadal w tematach społecznych, może od tych cięższych, odchodzimy i przechodzimy do bardziej takich ciekawych, tak?
0: Które, no, tym bilsze które... u nas majże finał
1: dokładnie, więc tak
0: programy.
1: Na koniec, jak to się mówi, Michałek taki na koniec.
0: Хочеться поговорити про щось

0: tego, jak wyglądają i programy, i tego też, jaki jest głos naszych widzów i słuchaczy, żeby też poznać stanowisko i też przedstawić inne perspektywy, żeby jednak pokazać cały wachlarz, a nie jedno kierunkową stronę jakiegoś medalu. Warto patrzeć na świat szerzej, warto czytać różne źródła, żeby jednak poszerzać swoje horyzonty, no i też...
1: Ale nie wystyjcie na rosyjsku dezinformować.
0: Absolutnie nie. No i dlatego czytać nasz serwis.
1: Доброго дня вам бажаємо, гарної середи.

Święcenia. Tak, to jeden z tych przypadków, kiedy niektórzy ludzie zwracają się ojcze do mężczyzny, który jako żywo nie jest ich ojcem. Cytat. W każdym zdaniu słychać czarowną melodię języka. Obrazy się piętrzą, ale wszystko w karby wzięte, a te karby to klasyczne wykształcenie nabyte u ojców jezuitów.

0: Dzień Ojca zupełnie niedawno, 21 czerwca. Wszystkim ojcom i батькам всього найлепшого.
1: Всього вам доброго і радісного, і сонячного. Привітайте своїх батьків, не забудьте. Це заклик до наших слухачів.
0: І cóż, posłuchamy może jakiejś piosenki o miłości ojca i syna, o cennych radach udzielanych w dzieciństwie.

0: włączyć Młynarskiego.
1: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę.

0: Харке.
1: Татуші, роби своє, роби своє, може то щось да. Хто ві?
0: Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak?

Zróbmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to

Wyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

Spróbujmy więc, Anusz. Fundacja wystrzeli. Róbmy swoje. Róbmy swoje. Może to coś da. Kto wie? Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

0: Та найближчі 54 хвилини.
1: І бардзо бишмо хчирі, жоби то товариство було для вас міле. І жебище в спосіб міле спенджілі з нами тен час, чирі найближчу годину. Розпочинаємо нинішу аудицію пів на пів, пів на пів. І зачинаємо її, як завжди, традиційно.
0: Починаємо від слова дня. Сьогоднішнє слово дня...
1: Робимо зачемнення. Слово дня – ноц.
0: Так, попри те, що наш ефір починається в середині дня, то вибрали ми сьогодні слово ніч. А слово дня ми вибираємо, як завжди, не випадково і має воно значення.
1: Ніц не вибираємо припадково, діж не припадково вибралишме ноц. Noc słownikowa w języku polskim, noc jest kobietą. Noc to czas od zachodu słońca do wschodu. Ta część doby, kiedy słońce znajduje się poniżej horyzontu i panują ciemności, to definicja słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją profesora Witolda Doroszewskiego. Ten słownik ma to do siebie, że sypie się z niego cytatami jak z rękawa.
0: No, budź laska.
1: W czasie, gdy północny koniec osi ziemskiej jest najbardziej pochylony ku słońcu, dnia 21 czerwca następuje letnie przesilenie dnia z nocą. Na północnej półkuli dzień jest najdłuższy, noc najkrótsza. Albo taki cytat o kimś, kto nie sypiał po nocach. Przy zamkniętych okiennicach siadywaliśmy do późna w noc, czasem do rana. Tak, w długie, letnie gwiezdne noce można się zasiedzieć. Noc była ciemna, szczęściem pogodna i dość ciepła. Wiatru najmniejszego, pisał Józef Ignacy Kraszewski. Takich nocy wam życzymy. I jeszcze wierszyk, niestety autorstwa nie udało mi się zidentyfikować, choć próbowałem. Niejednej mądrej pracy dzień i noc oddawa, skąd pożytek dla kraju, a dla niego sława.
0: Brawo!
1: Owszem, można nocami robić rzeczy pożyteczne i myśleć o sprawach najważniejszych. Biała noc. Cóż to takiego? Znamy białe noce?
0: Znajemy, nawet ich baczyli.
1: Krótkotrwała, widna noc w porze letniej na północy, kiedy słońce nieznacznie tylko zachodzi. Za horyzont noc polarna, podbiegunowa. Kilka miesięcy trwająca noc na biegunie i w okolicach podbiegunowych. Człowiek musi się w klimatach podbiegunowych przystosować do nocy polarnej, która działa nań przygnębiającą. Noc ta stanowi jakby osobną porę roku w środku długiej, tutejszej zimy.
0: Tobto biela nić i nić polarna to absolutnie kontrastni doświady.
1: A noc świętojańska? Dziś interesuje nas szczególnie. To najkrótsza noc z 23 na 24 czerwca przed dniem świętego Jana, w czasie której według podań ludowych można znaleźć przynoszący szczęście rzekomo rozkwitający kwiat paproci. Nie wiem, dlaczego autor cytatu wątpi, że kwiat paproci rzeczywiście rozkwita.
0: Rzekomo, tak? Ty masz na uwadze to słowo.
1: Same te słowo ja mają na uwadze. Frazeologizmy. Tak nie mówimy. Brzydki jak noc, czyli bardzo brzydki. Siedziała koło mnie szanowna ciocia, 40-letnia i brzydka jak noc. Bardzo, bardzo nieładnie. Jak noc mówimy o kimś, kto jest bardzo pochmurny, bardzo ponury, w bardzo złym humorze. Henryk Sienkiewicz pisał tak: do Kmicica nikt nie śmiał przystąpić ani pytać go o cokolwiek, bo młody pułkownik jechał chmurny jak noc. Rzeczywiście, znając tego bohatera potopu, lepiej było go nie zaczepiać, kiedy sobie jechał chmurny jak noc. Czarny jak noc, mówimy o czymś bardzo czarnym, kruczo-czarnym. Albo o kimś, na przykład o rumaku. Czarny jak noc, oczy jak dwie migotliwe gwiazdy. Dno tej przepaści było zawsze czarne jak noc. Noc bywa ciemna, choć oko wykol oczywiście. Podobny jak dzień do nocy. Cóż to znaczy?
0: No, zupełnie nie schodzi pewno.
1: Tyle co zupełnie niepodobny,

0: też między wschodem a zachodem słońca. Cytat Adam Marek. Któż to jest Adam Marek? No, zobaczymy. Regularnie wygrywał konkursy jednego wiersza. Brawo! Dwa kolejne w Dziurze, jeden w Gliwicach podczas tak zwanej, aha, nocy poetów. Tak, poetki i poeci lubią noce poetyckie. Noc poezji i muzyki non-stop zazwyczaj i jesienią odbywa się w mieście Lwowie. Co jeszcze? Odbywały się spotkania autorskie, sympozja w ramach Długiej Nocy Książki. Oczywiście, oczywiście. Tym razem mowa o Berlinie. I jeszcze jeden widzę cytat. Przybyła prababcia Truskolaska, matrona, osoba wielce wykształcona i zasłużona dla kraju, bohaterka walk w 1939 roku, powstaniec warszawski, prześladowana za czasów nocy stalinowskiej. O tym też mówiliśmy. Niektóre epoki historyczne zyskują miano nocy i nie jest to komplement. Nocy. Słowo tak stare chyba jak języki ludzkie, a przynajmniej te wszystkie, które wywodzą się z języka praindoeuropejskiego. Czas, w którym światło ustaje lub zanika. Tyle znaczy ten rdzeń i znają to słowo wszystkie języki słowiańskie, ale i po niemiecku, i po łacinie noc brzmiała podobnie.
1: Ну і ще тепер пісня, музика обіцяна. Лягає день, він віддає свої обійми ночі.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Міцно,
1: ай-яй-яй.
0: Якщо хочеш, звісно. Теж жінки та дівчата, стрибаючи через вогонь, загадували різноманітні бажання, пов'язані передусім із вагітністю, з міцним здоров'ям, із дітьми. А вогонь – це був, звісно, один і залишається одним із атрибутів ночі на Івана Купала.
1: Płonące ognie w noc świętojańską. Taka noc według starych wierzeń przypada na czas szczególnie niebezpieczny. Mm-hmm, tak. Właśnie w tym czasie siły zła starają się zdobyć władzę na świecie, a dobrzy, poczciwi ludzie usiłują tym siłą zła przeszkodzić.
0: Tak, i żeby odlekać od tych złych duchów, to tomu
1: a się złe duchy
0: rozpalowali wogień. Tomu, że wogień odlekuje pogane, zło.
1: No, jeszcze bardzo ważna sprawa. 24 czerwca, kąpiel w rzece. Wcześniej nie kąpano się, ponieważ kąpiel taka uważana była za niebezpieczną. No, dodam, że nie kąpano się nie tylko w rzece, ale w ogóle wcale się nie kąpano bardzo często. Według legendy uważano, że dopiero kiedy święty Jan Chrzciciel ochrzcił wody, topielice nie mogły już zaszkodzić ludziom, bo one te swoje ręce takie zgrabiałe spod wody wystawiały i chciały dopaść, znów powtórzę, tych dobrych, poczciwych Słowian. Stare przysłowia głoszą zatem na świętego Jana, woda już ogrzana. Potwierdzam, jest ogrzana. Dzień świętego Jana ważny jest dla rybaków, flisaków, a także innych ludzi, których praca związana jest z wodą. W tę noc ludzie wychodzili tłumnie na pola. Przy ogniach świętojańskich bawili się radośnie przy muzyce do białego rana. Ale dla mnie w tej nocy osobiście najważniejszy jest jednak kwiat paproci, czyli perunowy kwiat. Według wierzeń Słowian mityczny, legendarny kwiat, który zakwita raz w roku w czasie przesilenia letniego. Znalazcy, taki kwiat paproci, który lśni w ciemnościach, no idzie się prosto przez ciemny las, noc jak oko wykol i nagle widać takie fluorescencje i to jest właśnie kwiat paproci.
0: Ty baczył, zerwał, znajszł, sfotografował?
1: Cóż, nie należy się wahać, tylko zrywać, ponieważ znalazca otrzymuje od razu bogactwo, dostatek, urodę, elokwencję. No, w związku z tym wielu Słowian aktywnie tego kwiatu szuka od wielu, wielu pokoleń. Skąd to się wzięło? Według uczonych botaników i etnografów podanie o kwiecie paproci wywodzi się ze zwyczaju smarowania się przez kobiety liśćmi, uwaga, nasion jrzału w trakcie obchodów święta, co miało w magiczny sposób podnieść atrakcyjność tych kobiet. I takim wierszowanym zaklęciem należało wzmocnić magiczne działanie. Nasię żale, rwę cię śmiale, pięcią palcy, szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią, po stodole, po oborze, dopomagaj, Panie Boże.
0: No prekrasno.
1: Alibabki, kwiat jednej nocy, słowa Jonasz Kofta.

0: Ось такою історією нічною поділилася з нами Аліна Паш. Но це Свято-Янська і нічна Івана Купала має язичницьке коріння. А тепер перевіримо, що відбувалося 24 червня вже після ночі, а може і впродовж цієї ночі з 23 на 24 упродовж століть.
1: Демони одегнане і грання з огнем закінчене поводженням. А ми йдемо далі.
0: А починаємо від 976 року.
1: Другого.
0: 972-го, дякую, року.
1: Єстем при тобі, чувам через цілий час.
0: Дякую тобі дуже. У битві при Цедині армія князя Мєшка здобула перемогу над германцями Марка Лаусіца. І це була перша задокументована перемога польського війська.
1: Так, niektórzy chcą tak twierdzić. Bitwa pod Cedynią, starcie zbrojne, stoczone 24 czerwca 972 roku między wojskami księcia gnieźnieńskiego Mieszka I oraz margrabiego marchi łużyckiej niejakiego Chodona, a tego Chodona wspomagał możnowładca Zygfryd von Walbeck. Ta wyprawa to była prywatna wojenka niemieckich możnowładców. Wcześniej Mieszko I, władca państwa gnieźnieńskiego, dogadał się z cesarzem Ottonem I, więc żadne starcia polsko-niemieckie nie powinny się zdarzyć. Rzecz działa się na pograniczu obecnej ziemi lubuskiej, Brandenburgii i Pomorza Zachodniego. Wiemy o tej bitwie dzięki dwóm niemieckojęzycznym kronikarzom. Jednym z nich był niejaki Dietmar z Merseburga, bardzo dowcipny facet, oraz Brunon z Kwerfurtu, który napisał żywot świętego Wojciecha.
0: A bitwa pod Cedynią ostatecznie postawiła kres na planach lużyckiego markgrafa zachopити Померанію та підтвердила приналежність Західного Помор'я до Гнізненської держави, але це виявилося ненадовго, тому що вже за Болеслава І Хороброго Королівство Польське втратило Помор'я.
1: I Pomorze żyło sobie swoim odrębnym życiem przez wiele lat, zachowując praktycznie niepodległość. A teraz jesteśmy przy kolejnej dacie historycznej i przy wojnie o niepodległość Szkocji. 24 czerwca roku pańskiego 1314 miało miejsce decydujące zwycięstwo wojsk szkockich w bitwie pod Bannockburn.
0: Tak, i w tej bitwie szotlandzki król Robert Bruce rozbił armię angielskiego króla Eduarda II i odnowił niezależność swojej krainy.
1: Рок 1388.
0: Дякую, Мартіне. Великий князь литовський Вітовт княжою грамотою закріпив права караїмів.
1: Książę Witold, a Karaimi w Polsce należą do najmniej licznych i najmniej rozpoznawanych mniejszości etnicznych. Szacunkowo osób o pochodzeniu karaimskim w Polsce mieszka dziś około 100. Pochodzenie Karaimów, jak sama nazwa wskazuje, sięga Krymu. Karaimi litewscy, polscy i polsko-litewscy przybyli na tereny ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego pod koniec XIV wieku. Wspomniany książę Witold Witautas osiedlił ich nade wszystko w Trokach

koleżkowcy, bo sami z miłości mieli tylko stare dzieci. Wypominali trzypokojowe lokum, wiadomo, na takie każda baba poleci. Ktoś Viagrę w prezencie przyniósł dla żartu, na imieniny, które zrobili już razem. Nawet nie dał w mordę, tylko się uśmiechnął, tylko przegrani chowają urazę.

mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

muszę się wracać jak morze. Fale są znowu wysokie, zabiorą wszystko z ulicy. Zostanę na niej jak rower, przywiązany do wspomnień. Może spojrzeć pod wodę, dzisiaj wszystko utonie.

0: z tymi oparami i telewizja rosyjska głównie to pokazywała. Jeżeli coś pokazywała właśnie z wizyty Jana Pawła II we Lwowie, to właśnie ten hipodrom. Ale to wszystko przyćmiło to, co zdarzyło się potem na Sychowie. Spotkanie z młodymi ludźmi. Od rana deszcz lał, niebo zaniesione. I to taka klasyczna trzydniowa. No, że wyglądało, że nie przestanie ten deszcz padać. A w każdym razie na pewno nie tego dnia. Wszyscy gdzieś chowali się, gdzie mogli, pod jakieś plandeki. Ja pamiętam, że siedziałem na takich rurach, które stanowiły część takiego postumentu dla fotoreporterów. Tam było trochę zadaszenia, na którym stali ci fotoreporterzy, więc tam troszeczkę mniej padało. Ale kałuże, widać było pływające tam te zaproszenia na to spotkanie. Chlapa, ciapa, paskudnie, no i ten deszcz padający. I jak wyszedł Jan Paweł II, ja staram się być raczej takim racjonalnym człowiekiem. No, nie jestem chyba specjalnie podatny na wydarzenia z pogranicza, tak to nazwijmy. Ale to, co tam się wydarzyło, to miało naprawdę wszelkie znamiona cudu, bo tak jak mówię, niebo zaniesione, leje jak smog i wychodzi papież i zaczyna śpiewać Nieli dyscunieli, bo cię tu nie trzeba łobyć góry lasy, nawróć się do nieba.
1: Deszcz pada, dzieci rosną.

0: Опять гури наши, опять гури наши, заруче до неба.
1: I Ando zaśpiewał, po chwili gdzieś na horyzoncie zaczyna się przecierać, to znaczy zaczyna być widać niebo. Msza się nie zdążyła skończyć, a deszcz przestał padać. Także to było takie naprawdę niezwykłe i dość wstrząsające wydarzenie. To tam wszyscy byli pod dużym wrażeniem tego, co się zdarzyło. Nie wiem, wydaje mi się, że to była jakaś, no chyba można to nazwać cudem.

0: я буду ховатися від дощу, я його буду тут чекати. І поки він доїхав, власне, був такий сильний дощ, що я промок до нитки. І все це матеріальне, цей білий костюм, який я так поважно вибирав, ну, він перетворився в дуже жалюгідний одяг. Але я все ж таки привітав папу. І це було дуже показово, що зовнішнє, фізичне, матеріальне не має ніякого значення. Бо досить випасти дощу, як воно втрачає свій колір чи свою привабливість. Коли після привітання я підійшов до папи, я дуже хвилювався і зміг йому сказати хіба що фразу «Моліться за Україну». Поцілував руку, він мені подарував вервичку. Це була незабутня мить, яка змінила моє життя, і, можливо, це був один з найважливіших моментів у моєму житті.
1: Дорога молода, дякую Богові, що дав мені радість зустрітись з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням.
2: Już po przyjeździe do Lwowa czuło się taką niesamowitą atmosferę.
3: Ryszard Majewski, żurnalist Polskiego Radio Lublin.
2: Tej wizyty papieskiej, różne oznaki, zdjęcia papieskie w oknach, flagi papieskie w różnych miejscach, nie tylko w centrum Lwowa. I taka niezwykła atmosfera oczekiwania. To nie były łatwe dni pracy, bo wyjazdy na ten hipodrom, na którym stał potężny ołtarz, były bardzo wcześnie spod biura prasowego i po prostu jeżeli byśmy się spóźnili na taki wyjazd, to, no to właściwie nie było szansy na to, żeby się dostać do tej tak zwanej strefy prasowej, która była w miarę blisko głównego ołtarza, więc trzeba było wstać bardzo, bardzo wcześnie. Pamiętam, że wyjazdy autokarem były w granicach, mam nadzieję, że nie mylę się, godziny 5 czy 6. Jechaliśmy autokarem do strefy prasowej, właściwie na parking w pobliżu strefy prasowej, no i byliśmy puszczani do tej strefy, by później przez no, ładnych parę godzin oczekiwać na liturgię, oczekiwać na to, co się tam działo. Dla nas, dla mnie i dla Jarka Zonia było to nowe doświadczenie. Ja powiem tak, no też taka bardzo dobra współpraca, bo my dzieliliśmy nasze obowiązki, to znaczy wiadomo było, że będą relacje, które dawaliśmy kilka razy dziennie i do dzienników i do programu popołudniowego, więc była umowa, ty rozmawiaj, spróbuj porozmawiać z ludźmi, a ja będę łapać to, co jest z oficjalnych wystąpień. Także tak ta współpraca wyglądała. Ja powiem tak, że kiedy jest się w takim miejscu, kiedy przebywa się, jest się w takiej sytuacji, kiedy mamy świadomość tego, co relacjonujemy, to tak jakby podwójna, potrójna albo poczwórna energia w nas wstępowała. Wracaliśmy do biura prasowego po tych uroczystościach. Siadaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, to przy jakichś schodach i w tym biurze prasowym następowała praca, przygotowanie relacji, które później przekazywaliśmy do Lublina. Bardzo późno wracaliśmy do tego miejsca zakwaterowania. Błyskawiczna kąpiel, plany dotyczące dnia następnego i no i co? I rano trzeba wstać i do biura prasowego i ruszamy.

ta niezwykła atmosfera, ci rozmodleni ludzie, te piękne, naprawdę fantastyczne śpiewy, coś, czego nie da się opisać, coś, jeżeli próbowalibyśmy to opisać, byłoby na pewno wielkim spłyceniem tego, co się

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
2: А за режисерським пультом Ада Томашевська. І в нашому товаристві ви, дорогі шановні наші радіослухачі, проведете найближчі 54 хвилини.
3: І дуже бачимо хочеті, щоб то товариство було для вас міле. І щоб ще в спосіб міле спенджили з нами ten czas, czyli najbliższą godzinę. Rozpoczynamy niniejszą audycję pół na pół, piw na piw i zaczynamy ją jak zawsze, tradycyjnie.
2: Poczynajmy od słowa dnia. Сьогоднішнє słowo dnia.
3: Robimy zaciemnienie. Слово дня – ноц.
2: Так, попри те, що наш ефір починається в середині дня, то вибрали ми сьогодні слово «ніч». А слово дня ми вибираємо, як завжди, не випадково і має воно значення.
3: Ніц не вибираємо припадково. Діж не припадково вибралишме ноц. Ноц словникова. В язику польським ноц є кобєтом. Noc to czas od zachodu słońca do wschodu, ta część doby, kiedy słońce znajduje się poniżej horyzontu i panują ciemności, to definicja słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją profesora Witolda Doroszewskiego. Ten słownik ma to do siebie, że sypie się z niego cytatami jak z rękawa.
2: No, будь ласка.
3: W czasie, gdy północny koniec osi ziemskiej jest najbardziej pochylony ku słońcu, dnia 21 czerwca następuje letnie przesilenie dnia z nocą. Na północnej półkuli dzień jest najdłuższy, noc najkrótsza. Albo taki cytat o kimś, kto nie sypiał po nocach. Przy zamkniętych okiennicach siadywaliśmy do późna w noc, czasem do rana. Tak, w długie, letnie gwiezdne noce można się zasiedzieć. Noc była ciemna, szczęściem pogodna i dość ciepła. Wiatru najmniejszego, pisał Józef Ignacy Kraszewski. Takich nocy wam życzymy. I jeszcze wierszyk, niestety autorstwa nie udało mi się zidentyfikować, choć próbowałem. Niejednej mądrej pracy dzień i noc oddawa, skąd pożytek dla kraju, a dla niego słowa.
2: Brawo!
3: Owszem, można nocami robić rzeczy pożyteczne i myśleć o sprawach najważniejszych. Biała noc. Cóż to takiego? Znamy białe noce?
2: Znajemy, nawet ich baczyły.
3: Krótkotrwała, widna noc w porze letniej na północy, kiedy słońce nieznacznie tylko zachodzi za horyzont. Noc polarna, podbiegunowa. Kilka miesięcy trwająca noc na biegunie i w okolicach podbiegunowych. Człowiek musi się w klimatach podbiegunowych przystosować do nocy polarnej, która działa nań przygnębiająco. Noc ta stanowi jakby osobną porę roku w środku długiej, tutejszej zimy.
2: Тобто біла ніч і ніч полярна – це абсолютні контрастні досвіди.
3: A noc świętojańska? Dziś interesuje nas szczególnie. To najkrótsza noc z 23 na 24 czerwca przed dniem świętego Jana, w czasie której według podań ludowych można znaleźć przynoszący szczęście rzekomo rozkwitający kwiat paproci. Nie wiem, dlaczego autor cytatu wątpi, że kwiat paproci rzeczywiście rozkwita.
2: Rzekomo, tak? Ty masz na uwadze to słowo.
3: Same te słowo ja mają na uwadze. Frazeologizmy. Tak nie mówimy. Brzydki jak noc.

0: Від папороті, який здатен подарувати щасливу долю. Зауваж, Мартіне, що я пропустила слово «нібито». А які польські обряди?
1: Найбардziej znaną wróżbą nocy świętojańskiej było puszczanie wianków na wodę. Stąd też jedna z nazw tego święta. Wianki, po prostu panny na wydaniu. Puszczały na wodę uplecione ze świeżych kwiatów i ziół wianki. A jeżeli kawaler takowy wianek wyłowił, wróżba oznaczała szybkie za mąż pójście. A jeśli wianek utonął, panna nie miała szans na męża.
0: Ой, теж бажаємо, щоб всі... Ну, це, звісно, нічого. Так, нехай буде так, як кожен собі хоче.
1: Часом то добре.
0: Так. Я повернуся до цих магічних стрибків через вогнище. Вірилося, що якщо хлопець із дівчиною стрибали разом, і при цьому їхні руки не роз'єднувалися, це вважалося знаком, що вони проживуть разом усе життя.
1: Але то ще поцелунь.
0: Ну, але треба тримати міцно, якщо хочеш, звісно. Теж жінки та дівчата, стрибаючи через вогонь, загадували різноманітні бажання, пов'язані передусім із вагітністю, з міцним здоров'ям, із дітьми. А вогонь – це був, звісно, один і залишається одним із атрибутів ночі на Івана Купала.
1: Płonące ognie w noc świętojańską. Taka noc według starych wierzeń przypada na czas szczególnie niebezpieczny. Mm-hmm, tak. Właśnie w tym czasie siły zła starają się zdobyć władzę na świecie, a dobrzy, poczciwi ludzie usiłują tym siłą zła przeszkodzić.
0: Так, і щоб відлякати оцих злих духів, то
1: тому
0: розпалювали вогнище, тому що вогонь відлякує погане, зло.
1: Ну, є ще дуже важлива справа. 24 червця – компіл в рzece. Вчасній не компано się, ponieważ компіл така uważana була за небезпечну. Ну, додам, що не компано się nie tylko w rzece, але в ogóle wcale się nie компано bardzo często. Według legendy uważano, że dopiero kiedy święty Jan Chrzciciel ochrzcił wody, topielice nie mogły już zaszkodzić ludziom, bo one te swoje ręce takie zgrabiałe spod wody wystawiały i chciały dopaść, znów powtórzę, tych dobrych, poczciwych Słowian. Stare przysłowia głoszą zatem na świętego Jana, woda już ogrzana. Potwierdzam, jest ogrzana. Dzień świętego Jana ważny jest dla rybaków, flisaków, a także innych ludzi, których praca związana jest z wodą. W tę noc ludzie wychodzili tłumnie na pola. Przy ogniach świętojańskich bawili się radośnie przy muzyce do białego rana. Ale dla mnie w tej nocy osobiście najważniejszy jest jednak kwiat paproci, czyli perunowy kwiat. Według wierzeń Słowian mityczny, legendarny kwiat, który zakwita raz w roku w czasie przesilenia letniego. Znalazcy, taki kwiat paproci, który lśni w ciemnościach, no idzie się prosto przez ciemny las, noc jak oko wykol i nagle widać takie fluorescencje i to jest właśnie kwiat paproci.
0: Ty baczył, zerwał, znajszł, fotografował?
1: Cóż, nie należy się wahać, tylko zrywać, ponieważ znalazca otrzymuje od razu bogactwo, dostatek, urodę, elokwencję. No, w związku z tym wielu Słowian aktywnie tego kwiatu szuka od wielu, wielu pokoleń. Skąd to się wzięło? Według uczonych botaników i etnografów podanie o kwiecie paproci wywodzi się ze zwyczaju smarowania się przez kobiety liśćmi, uwaga, nasion jrzału w trakcie obchodów święta, co miało w magiczny sposób podnieść atrakcyjność tych kobiet. I takim wierszowanym zaklęciem należało wzmocnić magiczne działanie. Na się żale, rwę cię śmiale, pięcią palcy, szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią, po stodole, po oborze, dopomagaj, Panie Boże.
0: No prekrasno.
1: Alibabki, kwiat jednej nocy, słowa Jonasz Kofta.

0: Ось такою історією нічною поділилася з нами Аліна Паш. Но це Швентоянська ніч на Івана Купала має язичницьке коріння. А тепер перевіримо, що відбувалося 24 червня вже після ночі, а може і впродовж цієї ночі з 23 на 24 упродовж століть.
1: Демони одегнане, іграння з огнем закінчене поводженням. А ми йдемо далі.
0: А починаємо від 976 року.
1: Другого.
0: 972-го, дякую, року.
1: Єстем при тобі, чувам, через цілий час.
0: Дякую тобі дуже. У битві при Цедині армія князя Мєшка здобула перемогу над германцями Марка Лаусіца. І це була перша задокументована перемога польського війська.
1: Так, niektórzy chcą tak twierdzić. Bitwa pod Cedynią, starcie zbrojne, stoczone 24 czerwca 972 roku między wojskami księcia gnieźnieńskiego Mieszka I oraz margrabiego marchi łużyckiej niejakiego Chodona, a tego Chodona wspomagał możnowładca Siegfried von Walbeck. Ta wyprawa to była prywatna wojenka niemieckich możnowładców. Wwcześniej Mieszko I, władca państwa gnieźnieńskiego, dogadał się z cesarzem Ottonem I, więc żadne starcia polsko-niemieckie nie powinny się zdarzyć. Rzecz działa się na pograniczu obecnej ziemi lubuskiej, Brandenburgii i Pomorza Zachodniego. Wiemy o tej bitwie dzięki dwóm niemieckojęzycznym kronikarzom. Jednym z nich był niejaki Dietmar z Merseburga, bardzo dowcipny facet, oraz Brunon z Kwerfurtu, który napisał żywot świętego Wojciecha.
0: A bitwa pod Cedyną ostatecznie postawiła kres na planach lużyckiego markgrafa zachopić Pomeranię i potwierdziła przynależność Zachodniego Pomorza do Gnieźnieńskiej Держави, ale to wyjawiło się nie na długo, tому що вже за Болеслава I Хороброго Королівство Польське втратило Помор'я.
1: І Поморе жило собі своїм одрембним життям через wiele lat, заховуючи практично niepodległość. A teraz jesteśmy przy kolejnej dacie historycznej i przy wojnie o niepodległość Szkocji. 24 czerwca roku pańskiego 1314 miało miejsce decydujące zwycięstwo wojsk szkockich w bitwie pod Bannockburn.
0: Tak, i w tej bitwie szotlandzki król Robert Bruce rozbywa armię angielskiego króla

0: Nansena nie dotarł jednak w okolice bieguna, ale około 460 km dalej na południe. Jego książka Fram over Polhavet, wydanie polskie Fram w Arktyce, wydana w roku 1897 roku, stała się międzynarodowym bestsellerem.
1: No, my bażajemy naszym słuchaczom, Доброї ночі, вдалого дня, але теж, щоб ви відкривали незнані землі вдало. З вами були Яна Стемпнєвич,
0: Марчін Гачковський і Ада Томашевська. До услышання.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Ада Томашевська. І в нашому товаристві ви, дорогі шановні наші радіослухачі, проведете найближчі 54 хвилини.
1: І дуже бисьмо хотіли, щоб то товариство було для вас міле. І щоб ще в спосіб міле спенджили з нами ten час, czyli najbliższą godzinę. Rozpoczynamy niniejszą audycję pół na pół, piw na piw i zaczynamy ją jak zawsze, tradycyjnie.
0: Poczynajmy od słowa dnia. Сьогоднішнє słowo dnia.
1: Robimy zaciemnienie. Слово дня – ноц.
0: Так, попри те, що наш ефір починається в середині дня, то вибрали ми сьогодні слово «ніч», а слово дня ми вибираємо, як завжди, не випадково і має воно значення.
1: Ніц не вибираємо припадково, діч не припадково вибралишме «ноц». Ноц словникова, в язику польським «ноц» є «кобєтом». Noc to czas od zachodu słońca do wschodu, ta część doby, kiedy słońce znajduje się poniżej horyzontu i panują ciemności, to definicja słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją profesora Witolda Doroszewskiego. Ten słownik ma to do siebie, że sypie się z niego cytatami jak z rękawa.
0: No, будь ласка.
1: W czasie, gdy północny koniec osi ziemskiej jest najbardziej pochylony ku słońcu, dnia 21 czerwca następuje letnie przesilenie dnia z nocą. Na północnej półkuli dzień jest najdłuższy, noc najkrótsza. Albo taki cytat o kimś, kto nie sypiał po nocach. Przy zamkniętych okiennicach siadywaliśmy do późna w noc, czasem do rana. Tak, w długie, letnie gwiezdne noce można się zasiedzieć. Noc była ciemna, szczęściem pogodna i dość ciepła. Wiatru najmniejszego, pisał Józef Ignacy Kraszewski. Takich nocy wam życzymy. I jeszcze wierszyk, niestety autorstwa nie

0: Nie udało mi się zidentyfikować, choć próbowałem. Niejednej mądrej pracy dzień i noc oddawam, skąd pożytek dla kraju, a dla niego słowa.
1: Brawo!
0: Owszem, można nocami robić rzeczy pożyteczne i myśleć o sprawach najważniejszych. Biała noc. Cóż to takiego? Znamy białe noce?
1: Znajemy, nawet ich baczyły.
0: Krótkotrwała widna noc w porze letniej na północy, kiedy słońce nieznacznie tylko zachodzi. Za horyzont noc polarna, podbiegunowa. Kilka miesięcy trwająca noc na biegunie i w okolicach podbiegunowych. Człowiek musi się w klimatach podbiegunowych przystosować do nocy polarnej, która działa nań przygnębiająco. Noc ta stanowi jakby osobną porę roku w środku długiej, tutejszej zimy.
1: Тобто біла ніч і ніч полярна – це абсолютні контрастні досвіди.
0: A noc świętojańska? Dziś interesuje nas szczególnie. To najkrótsza noc z 23 na 24 czerwca przed dniem świętego Jana, w czasie której według podań ludowych można znaleźć przynoszący szczęście rzekomo rozkwitający kwiat paproci. Nie wiem, dlaczego autor cytatu wątpi, że kwiat paproci rzeczywiście rozkwita.
1: Rzekomo, tak? Ty masz na uwadze to słowo.
0: Same te słowo ja mają na uwadze. Frazeologizmy. Tak nie mówimy. Brzydki jak noc, czyli bardzo brzydki. Siedziała koło mnie szanowna ciocia, 40-letnia i brzydka jak noc. Bardzo, bardzo nieładnie. Jak noc mówimy o kimś, kto jest bardzo pochmurny, bardzo ponury, w bardzo złym humorze. Henryk Sienkiewicz pisał tak: do Kmicica nikt nie śmiał przystąpić ani pytać go o cokolwiek, bo młody pułkownik jechał chmurny jak noc. Rzeczywiście, znając tego bohatera potopu, lepiej było go nie zaczepiać, kiedy sobie jechał chmurny jak noc. Czarny jak noc, mówimy o czymś bardzo czarnym, kruczo czarnym. Albo o kimś, na przykład o rumaku. Czarny jak noc, oczy jak dwie migotliwe gwiazdy. Dno tej przepaści było zawsze czarne jak noc. Noc bywa ciemna, choć oko wykol oczywiście. Podobny jak dzień do nocy. Cóż to znaczy?
1: No, zupełnie na schodzie pewno.
0: Tyle co zupełnie niepodobny, bardzo, bardzo różniący się. Bracia rodzeni, ale różnica jak dzień do nocy. Z nocy dzień robić, to znaczy w nocy pracować, a w dzień spać. Mnie się zdarzało.
1: A ja tego nie znala, tego frazeologicznego zwrotu z nocy dzień robić. I ja jego zrozumiała troszeczkę po inszemu.
0: А в який спосіб?
1: Тобто перекручувати, тобто говорити те, що чорне, що воно біле, а те, що біле, що воно чорне. Так я зрозуміла цей вислів.
0: Язик належить до нас, є нескінченно пластичний, то він є для нас і можемо з ним робити, що хочемо. Дуже мені це подобається, беремо. Będziemy tak mówić dniem i nocą, czyli bez przerwy, nieustannie, od świtu do nocy, od rana do nocy, przez cały dzień. Nocne ciemności, cóż jeszcze? Wśród długiej, posępnej nocy, aha, mówimy noc na jakiś czas historyczny, epokę, która kojarzy się z ciemnościami, z mrokiem, z ciemnogrodem, na przykład z hejtem w internecie, z hejtem na ulicach. Mówimy o takich epokach, że nastała epoka głębokiej nocy. W Polsce na przykład mówi się o nocy saskiej, czyli panowaniu Sasów na polskim tronie w XVIII wieku. Noc objęła komuś głowę i zasnął.
1: Але ти не спи. Зараз будемо цитувати визначення і теж приклади вживання слова «ніч» зі словника української мови. А мій ще один висновок із того, що я почула зі словника польської мови, те, що попри визначення і там деякі цитати про літню, теплу, гарну ніч, яку приємно проводити поза ліжком, наприклад, розмовляючи з кимось, то фразеологічні звороти зі словом «ніч», вони занурені в такий дуже негативний контекст.
0: Ноц окупації.
1: Наприклад, так. Але заглянімо, що нам підказує словник української мови.

Godzina mija za godziną, trwa audycja pół na pół. Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego, słowo dnia, noc. Ta noc do innych jest niepodobna. 6 minut utwór ten zajął całą stronę B singla Och, ten Hollywood zespołu Manam z 1981 roku. Muzyka Marek Jackowski, słowa Kora, utwór znany między innymi z genialnego polskiego filmu Wielka Majówka, obejrzenie którego wszystkim serdecznie i gorąco polecam. Tak, żeby trawa wciąż była zielona, warto obcować z dobrą muzyką i z dobrą kulturą. Noc, cóż przyniesie nam jeszcze dziś?

0: świąteczny. Legendarny kwiat, który zakwita raz w roku w czasie przesilenia letniego. Znalazcy, taki kwiat paproci, który lśni w ciemnościach, no idzie się prosto przez ciemny las, noc jak oko wykol, i nagle widać takie fluorescencje i to jest właśnie kwiat paproci.
1: Ty baczył, zerwał, znajszł, fotografował?
0: Cóż, nie należy się wahać, tylko zrywać, ponieważ znalazca otrzymuje od razu bogactwo, dostatek, urodę, elokwencję. No, w związku z tym wielu Słowian aktywnie tego kwiatu szuka od wielu, wielu pokoleń. Skąd to się wzięło? Według uczonych botaników i etnografów podanie o kwiecie paproci wywodzi się ze zwyczaju smarowania się przez kobiety liśćmi, uwaga, nasion jrzału w trakcie obchodów święta, co miało w magiczny sposób podnieść atrakcyjność tych kobiet. I takim wierszowanym zaklęciem należało wzmocnić magiczne działanie. Nasion jrzale, rwę cię śmiale, pięcią palcy, szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią, po stodole, po oborze, dopomagaj, Panie Boże.
1: No prekrasno.
0: Alibabki, kwiat jednej nocy, słowa Jonasz Kofta.

0: Wojskami księcia Gnieźnieńskiego Mieszka I oraz margrabiego Marchi Łużyckiej, niejakiego Chodona, a tego Chodona wspomagał możnowładca Zygfryd von Walbeck. Ta wyprawa to była prywatna wojenka niemieckich możnowładców. Wcześniej Mieszko I, władca państwa gnieźnieńskiego, dogadał się z cesarzem Ottonem I, więc żadne starcia polsko-niemieckie nie powinny się zdarzyć. Rzecz działa się na pograniczu obecnej ziemi lubuskiej, Brandenburgii i Pomorza Zachodniego. Wiemy o tej bitwie dzięki dwóm niemieckojęzycznym kronikarzom. Jednym z nich był niejaki Dietmar z Merseburga, bardzo dowcipny facet, oraz Brunon z Kwerfurtu, który napisał Żywot świętego Wojciecha.
1: A bitwa pod Cedyną ostatecznie postawiła grę na planach Lużyckiego Markgrafa захопити Померанію та підтвердила приналежність Західного Помор'я до Гнізненської держави, але це виявилося ненадовго, тому що вже за Болеслава І Хороброго Королівство Польське втратило Помор'я.
0: I Pomorze żyło sobie swoim odrębnym życiem przez wiele lat, zachowując praktycznie niepodległość. A teraz jesteśmy przy kolejnej dacie historycznej i przy wojnie o niepodległość Szkocji. 24 czerwca roku pańskiego 1314 miało miejsce decydujące zwycięstwo wojsk szkockich w bitwie pod Bannockburn.
1: Tak, i w tej bitwie szotlandzki król Robert Bruce rozbił armię angielskiego króla Eduarda II i odnowił niezależność swojej krainy.
0: Рок 1388.
1: Дякую, Мартіне. Великий князь литовський Вітовт княжею грамотою закріпив права караїмів.
0: Książę Witold, a Karaimi w Polsce należą do najmniej licznych i najmniej rozpoznawanych mniejszości etnicznych. Szacunkowo osób o pochodzeniu karaimskim w Polsce mieszka dziś około 100. Pochodzenie Karaimów, jak sama nazwa wskazuje, sięga Krymu. Karaimi litewscy, polscy i polsko-litewscy przybyli na tereny ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego pod koniec XIV wieku. Wspomniany książę Witold Witautas osiedlił ich nade wszystko w Trokach i w Trokach nieopodal Wilna do dziś działa prężny ośrodek kultury karaimskiej.
1: Довгий час караїмів ототожнювали з євреями і тільки наприкінці 18 століття стали вважати окремою народністю.
0: To się zdarza jeszcze do dzisiaj. Przedstawiciele mniejszości karaimskiej reagują na to nerwowo. Broń Boże, nie ze względu na antysemityzm, ale ze względu na własną tożsamość. Ze względu na niewielką liczebność oraz wielowiekowe procesy asymilacji, odtworzenie dokładnych danych historycznych dotyczących migracji i populacji Karaimów jest dziś zadaniem trudnym. Ta wspólnota przez stulecia funkcjonowała w rozproszeniu, pozostając niewielką grupą pośród znacznie liczniejszych sąsiadów w regionie.
1: Tak, Karaimy spowiedowali karaimizm, tobto avraimiczną religię sporidnioną z judaizmem i tomu własne ich często plutali i plutali.
0: Święte księgi są w dużej mierze tożsame.
1: Tak, i główna odmienność polegają w wyznaniu starego zapowitu jedynym священним текстом. До речі, у Варшаві є маленький караїмський цвинтар неподалік Вольського цвинтаря, тож якщо ви будете відвідувати могили воїнів УНР, то загляніть і туди. У день Святого Йоанна представники англійських масонських лож зібралися у пивній Гусак і Рожен і заснували велику ложу Англії. Об'єднання усіх наявних лож, тобто масонство, оформилося як організований рух саме цього дня.
0: Nie bójcie się masonów. Wolnomularstwo nie jest jednolitą jedną organizacją, lecz nurtem wyznającym pewne przekonania, nazwijmy je metafizyczne, oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad, które masoni uważają za ważne. Wolnomularstwo bardzo zróżnicowane, tworzone jest zarówno przez organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i

w zmowie. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

jesteś moją nową, ulubioną udą, miłość ci obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie jakby nie było końca.

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda pali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9, 3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi belur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta turyt, ja tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani

Ciemiś z nimi, a w końcu nie poszedłem. A tu ten skwer to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sucharskie rodo. Ale wie pani, różnie są ludzi z głową. Lepsze już milczenie niż żeby się wykłócać, kto tu kogo. Ja daję minusa, a ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani pyta mnie o zarys, niby kolorów więcej. Ja w lusterku ciągle widzę szary.

0: zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny. Ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: Jak mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.